0: ostawiam swe.
1: U rytmu Modern Rock zvuka. Zvuk twojej generacji. Cieli dan. Svaki dan.